karta na dorek, a taki porcelan. Od Rima, cibulka ma, tapety parmazan. Pięć kilo heraku, najbardziej wsi, Calvin Klein. Tak, można, że to nie ścieżki, ale...